patrzy mu w minia. Nasza radia nie to nie będzie na łacy. Będzie niany, no nie wiemy, czy oni pa, mać nasi.